nēnā he iwi noho takutai. Kei tōna reo anō ōna kupu whakaahua i te noho a te karoro inu tai. Taipari, taitimu.